Mbutenda wakulusa na kusolola kana utikolera. Mbutenda unatambizwa na makamaka na zvakurya zvinatikonye. Chenka kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva.

Nguva jenu ndicho namva mbamwejo ose kuno mahoseso makumaviri na je shanu tomboenda kozwa uzvo zviziviso.

Tisu Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manica 900G11 ne 900G21 Antena Nacionale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makumi mashano makore tichimugumisira masokomu.

Tisu Radio Mosambique tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manica 900G11 ne 900G21 Antena Nacionale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.

Tiso Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 Antena Nacional 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu